lobby wana also. Apoko dis na not an not full meki fu internetere. Dis na wan le speki tori, na wan le speki poku and minobro kan poku, wan disapta kan poku na wan lo fu nu. Vivieri des moliba poku disi.